uwanga kona nganye eriti kuandikare ngu. Nyala pala nunga elchena ala pilunga eriti. Kaya wandikare ya nunga inya ngora jara halachpeng. Chena na nungora kona.